ale najlej nas nadzieje. Gdy opę satysza deka dzieja prowaje, gdy ludę się da po na karku mnie zdaje, gdy drwana parę, gdy wyskrywia je, gdy na parie,